ɛno ane sɛ ɔmpɛ ɔdemɔyɛni ne ne wuo ɛwurade sɛ mete ase ɔdemɔyɛni wuo ɛnyɛ me fɛ nyame bɛɛ ni sɛ mete ase ɔdemɔyɛni wuo ɛnyɛ me fɛ na wɔm sɛ ɔdemɔyɛni bɛsesa no adwene ne wɔnya nkwa ɛna mepɛ nanso ate nifoɔ wue deɛ wɔ sɛ ɛyɛ me fɛ